Oh no, baby, let's play now.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Cześć, tutaj Maciek Bąk. Zapraszam Was do posłuchania mojego nowego singla. Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: Radiocenzura. Nie musisz niczego ukrywać.
1: Niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Zerwałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa

zwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radiocenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami, życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszystkie ha.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

0: my blood becomes love. Płynę rzeką, tak jak miłość płynie w moich żyłach. Staję się rzeką, tak jak moja krew staje się miłością. Becomes love. Płynę rzeką, tak jak miłość jest love. Love.
1: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

0: Dann geh heim.
1: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radio

Tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

dzisiejszej audycji Projekt Człowiek. Ja nazywam się Paweł Wiktorski i dzisiaj w moim towarzystwie porozmawiam o czymś, co robimy każdej nocy. No i spędzamy na tym oczywiście 1/3 swojego życia, czyli o śnie. O tym, dlaczego przesypiamy i dlaczego to, jak wiele historii ludzkości pokazuje, nie jest czasem straconym, nie jest czasem bezczynności i nie jest luksusem dla leniwych. Otóż jest to bardzo, niestety, ale mylące przekonanie. Sen jest najbardziej efektywnym mechanizmem regeneracji, jaki wyprodukowała ewolucja, a nowoczesna nauka o śnie rozwija się bardzo intensywnie od 30-40 lat. Pokazuje, że każda dziedzina naszego funkcjonowania, od pamięci do odporności, nastroju, wagi ciała, kreatywności, a nawet długości życia jest uzależniona od tego, jak śpimy. Oczywiście zanim zaczniemy, to chciałbym, żebyście zobaczyli coś takiego, że Księga Rekordów Guinnessa jeszcze do niedawna rejestrowała bicie rekordu świata w celowym niespaniu. Dziś już tego nie robimy. Pod wpływem dowodów naukowych organizacja uznała, że próby te są po prostu zbyt niebezpieczne dla zdrowia, żeby oficjalnie do nich zachęcać. I pomyślę, że ta sama Księga Rekordów bez problemu dopuszcza, żeby człowiek w skafandrze kosmicznym zbił się baranem na wysokość prawie 39 km, otworzył drzwi kapsuły i skoczył w dół, przekraczając barierę dźwięku. Oczywiście własnym ciałem. Skok ze skafandrem, proszę bardzo. Celowe, nie spanie przez kilka dni, zbyt ryzykowne. Czy to nie pokazuje, że sen to jest naprawdę jedna z bardzo istotnych rzeczy i potwierdzają nawet to takie elementy. No ale zastanówmy się, po co w ogóle śpimy. Oczywiście to pytanie było dużo różnych teorii, jak to w nauce bywa, ale z punktu widzenia ewolucji sen jest zjawiskiem trochę karkołomnym, no bo śpiące zwierzęta, w tym też człowiek, nie poluje, nie rozmnaża się, nie broni terytorium i co najgorsze jest bezbronne wobec innych drapieżników. Ewolucja jest bezwzględna i gdyby jakieś zachowanie nie dawało nam jakichś korzyści, dawno zostałoby to wyeliminowane, a jednak sen przetrwał. U każdego przebadanego dotąd gatunku zwierzęcia, które w ogóle dysponuje układem nerwowym zdolnym do snu, to najlepszy dowód, jaki może dać nam biologia, że korzyści płynące ze snu muszą przewyższać wszystkie te śmiertelne ryzyka. Sen nie jest błędem ewolucji, sen jest po prostu arcydziełem. Od razu obalmy mit. Sen to nie jest wyłączenie mózgu, to taki tryb czuwania w tle trochę, czyli mózg śpiącego człowieka bywa równie aktywny jak mózg człowieka czuwającego, tyle że robi zupełnie inne czynności. Przez całą noc realizuje starannie zaprojektowany program, który w regularnych cyklach przyłącza nas między dwoma zupełnie odmiennymi stanami, czyli stanem NREM i stanem REM. NREM, czyli ten sen bez szybkich ruchów gałek ocznych, to 4 kolejne stadia zapadania w coraz głębszy odpoczynek. W tej najgłębszej fazie, zwanej snem wolnofalowym, mózg zwalnia do wielkich, powolnych uderzeń. Serce bije wolniej, ciśnienie spada, a mózg dosłownie zaczyna przynosić świeżo zdobyte informacje z takiego magazynu do trwałego archiwum. To właśnie w głębokim śnie ta cała nasza wiedza się konsoliduje. Fakty poznane danego dnia zapisują nowe umiejętności ruchowe, a mózg dosłownie robi sobie miejsce na kolejny dzień nauki. Po mniej więcej 90 minutach takie pogrążenie się w głębi mózg gwałtownie zmienia rejestr i wchodzi w fazę REM. Sen szybkich ruchów gałek ocznych, w których śnimy najintensywniej, a mózg pod względem elektrycznej aktywności przypomina mózg człowieka czuwającego. Jest to bardzo ciekawe, mimo że ciało pozostaje sparaliżowane, żeby fizycznie nie odgrywało swoich snów. W tej fazie mózg nie tylko magazynuje informacje, co je ze sobą łączy, zestawia świeże doświadczenie z całą biblioteką
wcześniejszej wiedzy, szukając ukrytych wzorców, ale też różnych połączeń. Taki cykl 90 minut NREM plus REM powtarza się w ciągu nocy około 4-5 razy, przy czym proporcje się zmieniają. Czyli w pierwszej połowie nocy dominuje głęboki sen NREM, a w drugiej nad ranem coraz więcej czasu zajmuje REM. To dlatego skracanie snu choćby o 1-2 godziny uderza nieproporcjonalnie mocno w sen REM. Najbardziej okrada nas z tej ostatniej, najbogatszej w marzenia senne części nocy. Ale to nie wszystko. Warto zapamiętać jedną rzecz. Kiedy zarwiemy noc, a potem próbujesz to odespać, mózg najpierw wrzuca się na odrobinę snu NREM, a dopiero kolejnej nocy zaczyna odrabiać REM. I tu smutna wiadomość. Z badań jasno wynika, że nigdy nie odrabiamy strat w całości, ani jednej, ani drugiej fazy. Innymi słowy, sen zaległy w tygodniu naprawdę nie da się w pełni odezwać w weekend, choćby bardzo, bardzo byśmy się starali, choć bardzo dużo osób właśnie tak realizuje. W tygodniu śpimy mało, żeby później w weekend odespać, albo często słyszę, że ktoś mówi, że on chce mieć coś od życia, żeby spać, ale te dwie fazy są ze sobą naprawdę, naprawdę bardzo mocno powiązane i ubytki w którejś fazie powodują deprywację snu, co ma wpływ na nasze zdrowie. Dług, który zaciągamy u naszego własnego mózgu, tylko częściowo możemy spłacić. Więc to nam pokazuje, że jest to naprawdę jeden z najważniejszych elementów naszego życia. Skoro już przy ciekawostkach jesteśmy, wiecie, że nie wszystkie zwierzęta śpią tak jak my, obiema półkulami mózgu naraz. Na przykład delfiny czy orki śpią wyłącznie jedną półkulą jednocześnie. Kiedy jedna strona ich mózgu pogrąża się w powolnych, potężnych falach głębokiego snu, druga pozostaje całkowicie rozbudzona, żeby zwierzę mogło płynąć, oddychać i pilnować otoczenia. Jest to bardzo ciekawy element ewolucyjny, który pokazuje, że te zwierzęta muszą być w ciągłej też aktywności, jeżeli chodzi o życie, że ten ocean jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Po pewnym czasie półkule zmieniają się rolami. Podobną sztukę stosują niektóre ptaki, kiedy stado odpoczywa w rzędzie, tylko osobniki na samym końcach śpią jedną półkulą z otwartym okiem, pełniąc funkcję żywego radaru, a reszta stada może spokojnie zasnąć w całości. My ludzie mamy szczątkową wersję tego mechanizmu, to dlatego tak trudno nam się porządnie wyspać pierwszej nocy w hotelu czy w nowym miejscu. Jedna półkula mózgu pozostaje wtedy odrobinę bardziej czujna, jakby stała na straży nieznanym otoczeniu. Naukowcy nazywają to zjawiskiem pierwszej nocy i naprawdę nie jest to tak nie tylko takie wrażenie, to naprawdę działa. Więc zobaczcie, jak ewolucja sobie to projektuje. Na pewno będę Was zachęcał do tego, żebyście spojrzeli na biologię z punktu widzenia właśnie takiego trochę ewolucyjnego, trochę żebyśmy się przyglądali tym plemionom, jak u nich to jest, zwierzętom, że nic w naszym otoczeniu nie działa bez przyczyny. Więc zobaczcie, że jeżeli coś sobie, przykładem może być natura przygotuje, to jest to bardzo dla nas potrzebne. Na przykład kiedyś mówiono, że wyrostek robaczków jest w ogóle niepotrzebny, tak? Czyli to są takie rzeczy, które głupoty, które były przekazywane, że natura stworzyła sobie coś po coś, tak, że coś jest bezużyteczne. Skoro o zwierzętach jest mowa, ich zapotrzebowanie na sen bywa naprawdę zaskakujące. Rekordzistą jest nie wiem, czy dobrze to wypowiem, nocek myszołuchy. Gatunek nietoperza, który przesypia niemal 90 godzin na dobę. 19 godzin na dobę, przepraszam. Więc zobaczcie, jak bardzo to jest ciekawe, że te gatunki zwierząt niektórych przesypiają bardzo, bardzo dużo i zaraz zobaczymy kolejne jakby zwierzęta, a jednocześnie nie uważają, że to jest czas zmarnowany, że jest im to bardzo potrzebne. 19 godzin na dobę. To wyobraźcie sobie, że oni mają tylko, jaki mają krótki czas czuwania.
Tuż za nim plasuje się rzeczywiście opos, który mimo że waży mniej więcej tyle co szczur, śpi około 18 godzin. Na przeciwnym biegunie oczywiście mam też żyrafy, które w naturze wystarczające czasem dosłownie 2-3 godziny snu na dobę, co pokazuje, że one bardzo krótko śpią. Co ciekawe, długość snu wcale nie zależy prosto od wielkości mózgu czy pokrewieństwa gatunkowego, bo świnka morska czy pawian, zwierzęta zupełnie niespokrewnione i drastycznie różniące się rozmiarem, śpią niemal identycznie długo po 9,5 godziny. Natura eksperymentowała wraz z długością snu na wszystkie możliwe sposoby, dlatego nigdy u żadnego zbadanego dotąd gatunku nie zdecydowała się na jego całkowitą eliminację. A teraz coś bardzo, bardzo ciekawego z punktu widzenia naszego, czyli po co człowiekowi jest ten sen potrzebny, i tutaj przychodzi do nas ta w tej dekadzie zrewolucjonalizowana, która zrewolucjonalizowała nasz sen, to, że w naszym mózgu znajduje się maleńkie kanały zbudowane z takich komórek glejowych i to jest coś takiego jak układ glimfatyczny. To jest podobny układ, który jest podobnym układem do układu limfatycznego, który ma na celu doprowadzić toksyny i usunąć je z naszego organizmu. Co ciekawe, te toksyny często są usuwane w odcinku szyjnym. Dlatego często, jeżeli mamy problemy, o których mówił dr Bodo w swoich wielu publikacjach odnośnie niestabilności odcinka szyjnego, o czym też sobie dużo będziemy rozprawiać na ten temat, po to, żebyście wiedzieli, że ten niestabilność tego odcinka szyjnego wpływa na wiele jednostek chorobowych, okazuje się, że właśnie w głębokim śnie NREM komórki glejowe kurczą się po to, żeby zrobić przestrzeń między nimi a tym płynem mózgowo-rdzeniowym, gdzie zaczynamy wypłukiwać z mózgu różnego rodzaju toksyny. Tempo tego nocnego sprzątania wzrasta nawet 10-20-krotnie w porównaniu do dnia, więc zobaczcie, jaki ten sen ma ogromne znaczenie dla oczyszczenia naszego mózgu. I tutaj dochodzi właśnie do oczyszczenia, do usunięcia tych wszystkich, o czym zaraz powiemy sobie, o tych amyloidach, czyli tych białkach różnych, tau i tak dalej. Może osoby, które czytały książki gdzieś tam związane z Alzheimerem, czy lubicie jakby takie publikacje, to wiecie, że to jest bardzo ważne w kontekście snu. I teraz najważniejsze. Jeden z tych właśnie odpadów tego układu właśnie są te toksyny, czyli amyloid, toksyczne białka, silne powiązane oczywiście z chorobą Alzheimera, a także to białko tau. Kiedy pozbawiamy mózg głębokiego snu, te toksyczne złogi zaczynają się gromadzić, w szczególności w tych właśnie obszarach, które odpowiadają za produkcję głębokiego snu. To tworzy trochę takie błędne koło. Im więcej tych związków toksycznych, tym mniej głębokiego snu. A im mniej głębokiego snu, tym mniej skutecznie się oczyszczamy oczywiście w nocy i tym szybciej odkładają się te kolejne te toksyny. Więc zobaczcie, jakie to są błędne koło na przykład dzisiejszych czasów, nie? Że my odwróciliśmy swój rytm dobowy, czyli żyjemy nocą często, a w dzień śpimy, zamiast robić to odwrotnie, bo często mamy takie poczucie lęku, strachu przed tym, że nas coś ominie, coś przyjemnego, typu zabawa i tak dalej, co jest niestety, ale bardzo niebezpieczne z punktu widzenia naszego zdrowia. W badaniach na myszach wystarczyło uniemożliwić im sen NREM, czyli ten występujący więcej w fazie pierwszej części nocy, żeby ich w mózgach niemal natychmiast pojawił się lawinowy wzrost tych toksyn. Dlatego dziś naukowcy coraz odważniej twierdzą, że przewlekły niedobór snu w wieku średnim jest jednym z czynników zwiększającym ryzyko chorób Alzheimera w późniejszym życiu. Oczywiście jest to jeden z czynników, bo jak już wiecie, albo jeżeli ktoś z drogich słuchaczy tego jeszcze nie wie, to większość chorób jest wieloukładowa. Czyli dopiero teraz jakby się uczymy tego, że choroby są wieloukładowe, czyli że jeżeli mamy endometriozę, no to ona jest powiązana często gdzieś tam z równowagą hormonalną, gdzieś tam z zwiększonymi
różnymi hormonami, ale też mamy problemy z SIBO, mamy problemy z depresją, bolami pleców, często mamy jakieś tam problemy z miednicą i tak dalej, tak dalej, jakieś duszności, więc widzimy, że jest wieloukładowa, tak PCOS i tak dalej, już nowe nazewnictwo, ale powiedzmy, że nazwiemy to po staremu PCOS, też nam to mówi, że mamy takie różne problemy, jeżeli chodzi o takie jednostki chorobowe. Ale mózg nie jest jedynym organem, który oczywiście cierpi. Sen okazuje się być fundamentem funkcjonowania całego organizmu. No i oczywiście lista chorób powiązanych z jego niedoborem z roku na rok jest coraz dłuższa, więc wiemy, że on jest po prostu mega, mega ważny, zaczynając od układu odpornościowego. No i teraz sobie wyobraźmy, że mamy jedną nieprzespaną noc, w której śpimy zaledwie 4 godziny, potrafi nam obniżyć komórki NK, czyli tych naturalnych killerów, które w naszym organizmie polują na komórki, na przykład nowotworowe, zainfekowane wirusami, aż o 70%. 70% w ciągu jednej nocy. Nic dziwnego, że epidemiolodzy powiązali krótki, chroniczny sen chroniczny sen ze zwiększonym ryzykiem wielu chorób nowotworowych, w tym raka piersi u kobiet pracujących latami na nocne zmiany, a oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia zalicza pracę zmianową zaburzający rytm dobowy do czynników prawdopodobnie rakotwórczych dla człowieka. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, po co są te prace zmianowe? Ja rozumiem, że nie każdy ma jakby możliwość jakby nie pracowania w systemie zmianowym, ale widzimy, jak ludzie pracują. Może nie każdy, ale ja widzę, znam osoby, które potrafią pracować 3 doby. Dla mnie to jest po prostu czasami niewiarygodne, w jakich warunkach człowiek w dzisiejszych czasach pracuje na 3 doby. Są różne jakby komplikacje życiowe. Ja to rozumiem, próbujemy tam walczyć, żeby to dostosowywać, odciążyć ten organizm, ale te osoby są naprawdę bardzo zmęczone. Czasami bardzo ich podziwiam, bo oni to robią, bo nie mają innej możliwości, albo nie znaleźli na tą chwilę innego rozwiązania. Ale ten sen, zobaczcie, jak jest ważny. Często widzimy, że jak jesteśmy niewyspani, to niestety częściej łapiemy infekcję, czyli sen jest też elementem stresu, czyli niedobór snu powoduje też trochę taki stres dla organizmu. A sam stres też powoduje obniżenie, więc ten sen też obniża nam tą odporność. Do tego dochodzi oczywiście serce, czyli niewyspane osoby mają wyższe ciśnienie krwi, więc jest więcej wapnia, odkłada się w tętnicach wieńcowych, czyli mamy to ryzyko zawału czy też udaru. No i oczywiście możemy tutaj taką ciekawostkę, kiedy raz w roku przy zmianie czasu na letni śpimy średnio godzinę krócej, liczba zawałów serca odnotowana w następnych dniach w szpitalach wyraźnie wzrosła. Kiedy jesienią przesypiamy dodatkową godzinę, liczba zawałów spada. I zobaczcie, co jest ważniejsze: 1 godzina treningu wcześniej rano, czy 1 godzina snu? Oczywiście tutaj mówimy o dobrej jakości snu, nie tylko o długości, czyli oprócz tego, że powinniśmy spać odpowiednią ilość godzin, to na pewno nie powinniśmy się wybudzać w nocy, bo mamy różne mechanizmy, które powodują, że my w nocy nie powinniśmy się wybudzać. No i też nie powinno być żadnych tam obturacyjnych bezdechów sennych, chrapania itd., ani oddychania przez usta, co jest bardzo, bardzo ważne i niebezpieczne, z uwagi na to, że ten sen musi być zaburzony. I tutaj oczywiście kłaniają się różne techniki pracy ze snem, ale też oczywiście w Polsce jest to refundowane, nie wiem jak tam słuchacze z Anglii, Irlandii, jeżeli nas teraz słuchacie, to nie wiem, czy tutaj u Was jest to refundowane. W Polsce można dostać skierowanie na badanie snu. Oczywiście jeszcze się nie spotkałem, że ktoś takie skierowanie wystawił, ale ogólnie na pewno są specjaliści, którzy na pewno nie są to specjaliści pierwszego kontaktu, ale na pewno można gdzieś otrzymać takie badanie, kiedy mamy podejrzenie na przykład bezdechu sennego albo problemy właśnie z tym, że ten sen jest słabej jakości. Mamy też oczywiście cukrzycę. Wystarczy tydzień spania po 5-6 godzin na dobę. Zobaczcie, jak to wygląda, że to wygląda często jak życie wielu Polaków, żeby komórki zdrowego młodego człowieka zaczęły reagować na insulinę jak komórki osoby w stanie przedcukrzycowym. Więc krótki sen podnosi też poziom hormonów głodu, czy tak zwanej greliny, i obniża poziom sytości, więc niewyspani ludzie statystycznie, bo to nie jest jakby
reguła, więcej jedzemy, chętnie sięgamy po produkty wysokokaloryczne, co pcha nas w tą stronę otyłości. Depresja, stany lękowe, choroba afektywna dwubiegunowa, myśli samobójcze, we wszystkich tych stanach zaburzenia snu nie są tylko objawem, ale często realnym czynnikiem sprawczym, który pogarsza przebieg choroby. Więc zobaczcie, krótko mówiąc, im dłużej się temu przyglądamy, tym trudniej znaleźć jakikolwiek układ w organizmie, który nie dotyka niedobory snu. I teraz zobaczcie, jakim ważnym elementem jest po prostu ten sen. Dlatego zobaczcie, że mamy bardzo dużą oś problemów. Od właśnie tych problemów z wrażliwością na jedzenie po inne elementy. Oczywiście to nie jest tak, że osoby, które już się permanentnie nie wysypiają, często ten już mają tak zaburzone, że oni w ogóle nic nie jedzą. Ta waga stoi, mimo tego, że naprawdę nic nie jedzą. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo przez bardzo długi czas pracowałem tylko właśnie z takimi osobami, które nic nie jadły, nie chudły i zastanawiały się, co tam nie działa. Przejdźmy teraz do tematu, który bardzo teraz jest na topie, więc myślę, że tu wielu słuchaczy o tym słyszy, o ADHD, ale bardziej skupmy się na razie u dzieci. To jeden z najbardziej niepokojących wątków we współczesnych badaniach nad snem. Otóż jeśli weźmiemy typowe objawy zespołu np. napobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, trudności z koncentracją, pobudliwość, chwiejność emocjonalną, kłopoty z nauką i porównamy je, to jest bardzo ważne, z objawami przewlekłego niedoboru snu u dziecka, okaże się niemal identyczne. Zaburzenia oddychania podczas snu, np. bezdech senny spowodowany przerośniętymi migdałkami, powodujący u dzieci wielokrotnie przebudzenia w ciągu nocy i chroniczny niedobór głębokiego snu, takie dziecko w gabinecie lekarskim bez wzmianki o problemach ze snem bardzo często słyszy diagnozę ADHD, a nie diagnozę o zaburzeniu snu. I teraz ja pamiętam konferencję w Katowicach. Dobra, niech będzie w Katowicach. Nie przypomnę sobie teraz. Gdzie spotkałem się z doktorem Kaczmarzykiem, profesorem Uniwersytetu, który właśnie o tym rozmawialiśmy, że jak bardzo dużo mamy diagnoz ADHD bez wykluczenia zaburzenia snu. No bo jeżeli ktoś śpi permanentnie mało, to będzie miał takie same zaburzenia jak przy ADHD. No i co się stanie? Dostanie recept na leki pobudzające, takie jak amfetamina zawarta w popularnych preparatach na ADHD, czyli substancja, która jeszcze mocniej utrudnia mu zasypianie. Na podstawie najnowszych badań, oczywiście klinicznych, szacuje się, że nawet połowa dzieci z zdiagnozowanym ADHD w rzeczywistości cierpi na jakąś formę zaburzenia snu. Bardzo dużo, połowa, 50%. Znamy przypadki, w których zwykły zabieg usunięcia migdałków, oczywiście to nie jest tak, że to jest rozwiązanie, pamiętajcie. Usuwam na końcu, ale to wynika to z badań, które oni robili, więc ja jakby tutaj cytuję. Przywracający dziecku normalny, nieprzerwalny stan w ciągu kilku miesięcy sprawi, że objawy ADHD ustępowały niemal całkowicie. Dodajmy do tego twarde dane. Analiza obejmująca 3 czwarte miliona uczniów w wieku od 5 do 18 lat pokazała, że dzisiejsze dzieci śpią średnio 2 godziny krócej niż ich rówieśnicy 100 lat temu, niezależnie od wieku czy kraju. To powinno dawać nam mega do myślenia, zanim sięgniemy po kolejną receptę i pójdziemy na jakieś diagnostyki dzieci, że ono jest z ADHD. A teraz coś zupełnie innego, pójdźmy trochę w dobre wiadomości. Sen, a konkretnie faza REM, to jedna z najbardziej potężnych fabryk kreatywności, jakie znamy. Śpiący mózg, w przeciwieństwie oczywiście do mózgu, który czuwa, uwielbia łączyć ze sobą odległe, pozornie niepowiązane informacje. Nie działa jak wyszukiwarka, która szuka najbliższego, najbardziej oczywistego skojarzenia, tylko celowo sięga po te najbardziej odległe, najmniej intuicyjne połączenia. To dlatego tak wiele przełomowych pomysłów, od rozwiązań naukowych po natchnienia artystyczne rodziły się właśnie we śnie albo tuż po przebudzeniu, bo dlatego to chodzenie ze snem, z intencją często daje nam takie właśnie możliwości, więc sen jest naprawdę tym wzorcem kreatywności, czyli budowaniem tej kreatywności, rozwiązywaniem, zapamiętywaniem, czyli uczymy się później, po prostu konsolidujemy tą pamięć. To jest bardzo ważne, więc zobaczcie, jak wiele osób, nawet jak ktoś, nie wiem, tutaj
słuchacze czytali książkę Psychocybernetyka, no to tam widzimy, że wielu artystów potrafili znaleźć rozwiązanie podczas snu. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Więc sen NREM zabezpiecza i utrwala pojedyncze fakty, natomiast sen NREM buduje między nimi most, tworząc zupełnie nową wiedzę, której nie mieliśmy poprzedniego wieczoru. No i tutaj, w eksperymentach laboratoryjnych osoby, którym pozwalano się przesypiać między dwiema sesjami rozwiązywania zagadek, radziły sobie z ukrytymi, niealgorytmicznymi rozwiązaniami lepiej niż osoby, które przez ten czas pozostawały na jawie. Mimo to, że obie grupy miały dokładnie tyle samo czasu na przemyślenie problemu. Jeśli więc utknęliście w jakimś trudnym problemie, to czasem naprawdę dobra radą jest po prostu się przespać albo iść do lasu. No jakby z dwóch rzeczy. Las jest też kreatywny, o tym też powiemy, ale tutaj akurat na potrzeby dzisiejszego spotkania to powiedzmy, że warto iść się przespać. Faza REM ma jeszcze jedną taką mniej znaną funkcję, którą wiele mówi o roli snu, ale naszego zdrowia psychicznego. Otóż w czasie snu REM z mózgu niemal całkowicie znika noradrenalina, czyli czyli mózgowy odpowiednik takiej adrenaliny, główny chemiczny nośnik stresu. Więc to jest moment w ciągu doby, kiedy nasz mózg funkcjonuje bez tej cząsteczki, a jednocześnie właśnie wtedy najintensywniej pracują nasze struktury odpowiedzialne za emocje i pamięć, czyli to ciało migdałowate, które pamięta, to hipokamp, czyli w badaniach, w których pokazywano ludziom emocjonalnie trudne zdjęcia, a potem po przespanej nocy pokazywano je ponownie, skany mózgu ujawniły wyraźny spadek reakcji w ośrodku emocji. Osoby, które między jedną a drugą sesją nie spały, tylko czuwały tyle samo czasu, nie odczuwały żadnej ulgi. Więc zobaczcie, jak wygląda często nasze życie, kiedy mamy bardzo trudny okres w swoim życiu, na przykład między jakimiś relacjami, związki się rozpadają i tak dalej i nie przesypiamy albo się upijamy i tak dalej, gdzie samo upijanie powoduje, że my coraz więcej, coraz gorzej śpimy, choć jakby wydaje nam się, że lepiej, bo zasypiamy, a jednocześnie nie mamy tych faz dobrze za... O tym jeszcze oczywiście powiem sobie w innych, jak sobie z tym radzić, ale one wchodzą, radzą sobie gorzej, a jednocześnie mamy problem właśnie z tym, mamy właśnie problem z tym, żeby przetwarzać te emocje i one wracają, są silniejsze. Skoro już wiemy, jaki sen jest ważny i dlaczego on jest ważny, warto zapytać, jak właściwie powinniśmy spać i to jest jakby bardzo taką istotą i to bardzo pomocne są badania antropologiczne i ja uwielbiam po prostu tam wchodzić. Prowadzone wśród ostatnich na świecie społeczności łowiecko-zbierackich, których styl życia od tysięcy lat pozostaje niemal nietknięty albo trochę tknięty to przez naszą elektronikę. Możemy tutaj oczywiście wymienić ludy Hadża w Tanzanii, lud San czy Bushmenach, więc oczywiście też są inne plemiona gdzieś tam z Ameryki Południowej, ale w tych te plemiona bardzo często są badane, więc naukowcy z opaskami pomiarowymi na nadgarstkach spędzili wśród nich wiele miesięcy i odkrywali coś, co jest bardzo ciekawe. W ciepłych porach roku ci ludzie śpią dwufasowo. Długi sen nocny, 7-8 godzin oraz krótki 30-60-minutowa drzemka w środku dnia. Zimą przechodzą na sen jednofazowy i to bardzo ważne. Kładą się spać 2-3 godziny po zachodzie słońca, a budzą się tuż przed świtem albo tuż po nim. Ich sen jest dosłownie wycentrowany wokół północy w najbardziej dosłownym znaczeniu tego słowa. Ten środek nocy jest u nich środkiem snu. U nas północ to często pora ostatniego sprawdzania telefonu przed zasięciem, więc to jest bardzo, bardzo niebezpieczne zjawisko dla właśnie jakości naszego snu. A skoro już jesteśmy przy współczesności, zapytajmy, co z technologią, co ze sztuczną inteligencją, bo to temat, który dzisiaj dotyka snu, na dwa zupełnie przeciwstawne sposoby. Z jednej strony mamy problem, który badacze snu opisują od lat. Niebieskie światło emitowane przez ekrany smartfonów, tabletów, laptopów bardzo skutecznie hamują wieczorne wydzielanie melatoniny.
co oszukuje nasz mózg, bo nasze oko, melanocyty w naszym receptory w oku reagują po prostu na światło. I jeżeli ono widzi takie światło niebieskie, to ono nie rozumie, że jest noc, tylko rozumie, że jest, świeci popołudniowe słońce. W jednym z, oczywiście, z klasycznych już eksperymentów porównano czytanie książki papierowej z czytaniem tej samej książki na tablecie, która emituje niebieskie światło LED przed snem. U osób czytających ekran z ekranem, wydzielanie melatoniny było wyraźnie opóźnione i osłabione, a rano czuło się mniej wypoczęte i mniej czujne niż po lekturze papierowej książki. Dodajmy do tego algorytmy mediów społecznościowych i asystentów opartych na sztucznej inteligencji, zaprogramowanych oczywiście tak, żeby utrzymać naszą uwagę na jak najdłużej i łatwo zrozumieć, dlaczego coraz więcej z nas zasypia później niż pomimo przewijania telefonu albo rozmawiając z naszymi chatbotami tuż przed snem. A z drugiej strony ta sama sztuczna inteligencja dzisiaj jednym z najciekawszych narzędzi w walce o lepszy sen, bo mamy już opaski, pierścienie, czy tam różne algorytmy, które uczą nas tego, jak rozpoznawać ten sen, żeby sprawdzić, czy śpimy dobrze, no tylko zawsze jest to pytanie, czy te pomiary są wiarygodne, czy się nie zasugerujemy tym, że zegarek mi powiedział, że jestem niewyspany, więc muszę być niewyspany, albo pokazał, że jestem wyspany, a jestem niewyspany, więc to są tylko narzędzia, które na pewno nie są idealne do pomiaru, na pewno to nie jest idealne narzędzie do tego, żeby zajmować się takim bardzo mocnym pomiarem, jakim jest sen, ponieważ on jest bardzo, bardzo skomplikowany. Oczywiście na koniec praktyczne uwagi, zanim się pożegnamy, skoro wiemy już, że długo za nieprzespane noce nigdy nie da się spłacić, to jedyną naprawdę skuteczną strategią jest zapobieganie, a nie odsypianie. Więc regularne pory snu, nawet weekendy, to jedna z najsilniejszych, a jednocześnie najbardziej ignorowanych filtrów zdrowia. Oczywiście nie jest to takie łatwe, bo to zależy od naszego stylu życia, od tego, co robimy, jaką pracę wykonujemy, albo też z jakich korzystamy różnych rozgrywek, więc warto pamiętać po prostu o tym, żeby zadbać o tą przestrzeń domową, o to warunki, o to, żeby nie pić kofeiny, która wpływa, czyli ten okres półtrwania kofeiny, żeby odczekać te 12 godzin, 10 godzin od snu, czyli pijemy kawę do 14, 13 często tak, żeby zmetabolizować, ale też te wszystkie inne pobudzacze, takie jak na przykład herbata, która też może nas pobudzić, może wpłynąć na jakość naszego snu, ale też warto pamiętać właśnie o niebieskim świetle, że możemy sobie zamontować czerwone żarówki, które będą imitować trochę zachód słońca, trochę oszukamy mózg po to, żeby właśnie wprowadzić się w ten sen, albo też właśnie blokadę niebieskiego światła, ale jeżeli macie możliwość, to oglądajcie zawsze wschody, zachody słońca, jak w książce Małego Księcia, kto czytał, ten pamięta, ile on widział wschodów. Więc warto też nie demonizować krótkich drzemek. To właśnie ten wspominany wcześniej u plemień, o ostatnich plemionach, jest bardzo, bardzo rzeczą wydajną. Mamy też już tak zwane power napy, czyli te szybkie drzemki, wykorzystując też jeszcze kofeinę po to, żeby nie wchodzić w tę fazę głęboką, tylko szybką regenerację, więc zadbajmy o tą przestrzeń, zadbajmy o to, żeby było jak najciemniej w pomieszczeniu, żeby było wszystko zaciemnione, żeby nic się nie świeciło, żadne lampki, żebyśmy mieli obniżoną temperaturę, te 19 stopni, tak żeby nam naprawdę dobrze się spało. Więc dobiegamy końca naszej dzisiejszej podróży, więc dziękuję Wam za to, że byliście, mam nadzieję, że Wam się podobało, że trochę Wam rozświetliłem, na pewno dużo skróciłem, myślę, że jeszcze ten temat nie został w ogóle wyczerpany, że możemy tutaj mówić bardzo dużo, ale chciałbym Wam pokazać tylko to, że wpływ tego snu jest naprawdę zaskakujący i potrafi on wiele, wiele, wiele rzeczy regulować, ale też na wiele rzeczy potrafi wpływać i psuć, więc widzimy to, jak wyglądają osoby, które permanentnie mało śpią, ciągle imprezują, pracują w nocy. No, często te osoby wyglądają naprawdę
źle pod kątem takim wewnętrznym, czyli chodzi o te parametry, ale też samopoczucie. Często właśnie te osoby czują się po prostu totalnie zmęczone, często pracują, mimo tego są bardzo aktywne, one są totalnie zmęczone i później wyciągnięcie z ich z takiego marazmu życiowego jest bardzo trudne, bo wymaga bardzo dużej pracy ze strony specjalisty, ale też i osoby, która musi wyjść. Ale zobaczcie, na jakie obszary wpływa sen, jak bardzo jest. I pamiętajcie, że zawsze, jeżeli ktoś ma problem ze snem, zawsze szukajcie przyczyny, czy to jest jakiś bezdech senny, czy to jest problemy z obturacyjnym bezdechem sennym, czy to są może migdałki, może jest to jakiś problem z krzywą przegrodą, że oddychamy przez usta, co powoduje hiperwentylację i wybudzanie, czy mamy gdzieś tam za dużo niebieskich odbiorników i tak dalej, a na końcu dopiero zajmujemy się innymi elementami, takim jak suplementacja, oczywiście ona jest wspomagaczem i tak dalej. O tym myślę, że jeszcze sobie powiemy, bo co do tej suplementacji, to też jest dużo, dużo dużo niewiadomych, co jest jakby istotą, czyli dużo osób kojarzy tylko melatoninę, ale mamy dużo innych też ciekawych związków. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym.

0: cenzura. Nie musisz niczego ukrywać.
1: Puszczamy. Witajcie moi drodzy, na antenie Radia Cenzura, witam w Kuźni Wojowników. Z tej strony Marcin, czyli prowadzący audycję, a jak to przypada na Kuźni Wojowników, jest z nami też gość. Tym razem spotykamy się z Anetą Kubas, znaną też jako Aneta Kawa. Witam cię, Aneto.
2: Cześć, witam wszystkich słuchaczy i witam ciebie, dziękuję za zaproszenie.
1: No, ja jestem zaszczycony, bo to jednak jakby nie było. Tutaj można powiedzieć o tym, że do Kuźni Wojowników jak najbardziej trafiłaś, bo bardzo dużo charytatywnych rzeczy, z tego co się orientuję, działasz i jakbyś troszeczkę powiedziała na swój temat i czym się zajmujesz, to by było miło, zanim przejdziemy do dzisiejszego głównego tematu naszego spotkania.
2: No tak, masz rację, sporo rzeczy robię charytatywnie i też w sumie zawodowo jestem związana z fundacją, więc zawsze jakoś tam jestem zaangażowana w tą pomoc, szczególnie naszym rodakom. Jakoś tak, jak przyjechałam do Irlandii, to tutaj pracowałam przez długi czas w różnych polonijnych mediach i tam zawsze mnie interesowały różne takie tematy, głównie społeczne. Zawsze lubiłam dzielić się z ludźmi, zdobywać wiedzę, informacje i dzielić się z nimi, tak żeby Polacy tutaj w Irlandii byli doinformowani i żeby znali swoje prawa. I też, no, opisywałam ich różne sukcesy, smutki i tak dalej. No i 20 lat temu, bo już w przyszłym roku będziemy obchodzić 20-lecie, czyli 19 lat temu właściwie, założyłam wraz z dwójką przyjaciół Polską Bibliotekę Biblary. Od 6 lat, jak dobrze liczę, jestem związana zawodowo z organizacją Barca, for Mutual Help w Irlandii. I o ile Biblary to jest moja rola wolontaryjna, to Barca jest to moja praca zawodowa na pełen etat. Też działam w zarządzie Forum Polonii, także dość szerokie tutaj zainteresowania.
1: Dzisiejszym głównym tematem właśnie będzie temat Barki, ale zanim do niego przejdziemy, jakbyś mogła troszeczkę więcej powiedzieć właśnie na temat Biblary. Co tam się dzieje, co organizujecie, kto może tam przyjść, dla kogo to jest stworzone?
2: No tak, jak powiedziałam, Biblary działa od 19 lat i zawsze naszym celem było przede wszystkim prowadzenie polskiej biblioteki w Dublinie, ale też organizacja imprez kulturalnych. No i tak to jest do dzisiaj. Naszym takim flagowym wydarzeniem jest Festiwal Oczytani, którego odbyło się już 6 edycji. I na co dzień prowadzimy bibliotekę. Teraz jesteśmy w trakcie takich przemian, remontu i realizowania nowego projektu. Udało nam się zgromadzić fundusze dzięki takiej zbiórce organizowanej we współpracy z Dublin City Council. Udało nam się zebrać fundusze na otworzenie studia podcastowego w Dublinie, właśnie przy naszej siedzibie. I teraz właśnie w tej chwili trwają prace remontowe i przygotowywanie tego studia. I przy okazji też nasze pomieszczenie Biblary jest też, przechodzi lifting. Także już we wrześniu Biblary będzie odświeżone, a też na pewno niedługo będziemy tu, podejrzewam, też na łamach radia zapraszać na otwarcie tego studia podcastowego. Także będzie to takie miejsce, gdzie... Będzie to takie miejsce, gdzie nie tylko Polacy, ale lokalna społeczność będzie mogła właśnie korzystać ze studia do profesjonalnego nagrywania podcastów i będziemy też na pewno prowadzili szkolenia ze specjalistami, także zapowiada się naprawdę ekscytujący projekt.
1: No super. No to coś ciekawego, naprawdę dzieje się. Jak najbardziej, jeżeli chodzi tutaj o radio, to też organizowaliśmy tam parę imprez, gdzieś tam byliśmy patronem medialnym właśnie tych oczytanych i tam różnych innych też. Także zapraszam do obserwacji właśnie Biblary. Przejdźmy może właśnie do teraz, do Barki. Pomaga ludziom. Kto może skorzystać? Dla kogo jest to stworzone? Jak długo działa też? Jakby tutaj troszkę rozwinęłabyś to, jeżeli chodzi o historię.
2: Ogólnie historia Barki sięga, teraz będzie 35 lat Barki Polskiej, bo stamtąd się wywodzi fundacja z Poznania, tam została założona. I około 15 lat temu Barka dotarła do Irlandii w ten sposób, że zostało Urząd Miasta Dublina zobaczył działalność Barki w Londynie, bo Barka działa w różnych krajach Unii Europejskiej. I chciał, żeby też oferować taką pomoc tutaj w Irlandii. Pomoc polega na tym, że głównie wspieramy powroty obywateli Unii Europejskiej do swoich krajów. Powroty osób, którym tutaj, no zwyczajnie mówiąc, nie powiodło się na obczyźnie. I tak jak mówię, to nie jest projekt skierowany tylko do Polaków, ale do wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Polacy stanowią około połowę naszych beneficjentów, a pozostała połowa to są głównie Rumuni, Litwini i Łotysze. I pomagamy osobom bezdomnym, które znalazły się tutaj w kryzysie, i wyrażają chęć powrotu do swojego kraju w ten sposób, że zakupujemy bilety lotnicze, czy na prom, czy na pociąg, cokolwiek, bo też na przykład do Irlandii Północnej czasami osoby wracają. Ale no i jakby przede wszystkim motywujemy osoby, które widzimy, że tutaj w Irlandii nie ma sensu dla nich przebywanie, pogarsza to tylko ich sytuację, to takie osoby motywujemy do powrotu, ale nigdy nikogo nie zmuszamy. I potem jakby wspieramy ten cały powrót, czyli pomagamy w wyrabianiu na przykład paszportu, zakup biletów, pomoc w dojeździe, w dotarciu na lotnisko. No i czasami też podróżujemy z osobą do jej kraju, jeżeli jest taka potrzeba i też mamy możliwość i to robimy jakby kierowania tych osób do organizacji pomocowych w ich krajach. Jeżeli chodzi o Polskę, to sytuacja jest o tyle komfortowa, że możemy kierować osoby do domów pomocowych, wspólnotowych Barki w Polsce. Teraz Barka Irlandzka będzie obchodziła niedługo 15-lecie i to jest taki nasz główny projekt, który cały czas realizujemy. Ale w tym roku też dodatkowo udało nam się pozyskać fundusze z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Polski na taki projekt pomocowy wzmacniania Polonii. I to już jest projekt skierowany szerzej do osób potrzebujących wsparcia takiego psychicznego, wsparcia w tłumaczeniu i prawnego. Czyli w ramach tego projektu oferujemy 6 sesji psychologicznych, 6 sesji life coachingu, do 3 porad prawnych, zarówno prawo irlandzkie, jak i prawo polskie i też pomoc tłumacza. I osoba może skorzystać z wszystkich tych form pomocy, także jest to zupełnie bezpłatne. Wystarczy zgłosić się drogą mailową do mnie. Ja wyślę osobie krótki, bardzo prosty formularz i już jestem w stanie skierować do odpowiedniego specjalisty. W tej chwili współpracuje z nami 10 specjalistów. Są to psycholożki. Mamy 4 panie psycholożki. Life coacha tutaj z Irlandii. 3 prawników. 1 prawnik w Polsce, czyli specjalista od prawa polskiego. Tutaj w Irlandii mamy specjalistę od prawa pracy oraz do specjalistę od spraw takich jak wypadki, odszkodowania i tak dalej. I takie generalne sprawy. Mamy też tłumaczkę, która może tłumaczyć online, tłumaczyć dokumenty. Nie jest to tłumaczenie przysięgłe, ale jest to tłumaczenie profesjonalne. Wszystkie te osoby są profesjonalistami z wykształceniem i każda osoba, która się zgłosi, korzysta jak najbardziej tak, w taki sam sposób, jak osoba, która zgłasza się prywatnie i jakby płaci za tą pomoc.
1: Mhm. Czyli, że oprócz tego, że jakby organizujecie te powroty, to też skupiacie się tutaj, żeby ludzie, którzy mają problemy czy jakieś sytuacje kryzysowe, żeby się potrafili tutaj odnaleźć, tak?
2: Tak, właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, rząd polski też ma teraz taki cel wspierania Polonii za granicą, wzmacniania jej. To jest nowy kierunek, nie było tego wcześniej i widać, że jest to bardzo potrzebne. Dodam jeszcze, że projekt jest skierowany do wszystkich Polaków w całej Irlandii, nie tylko w Dublinie, ponieważ nasz główny projekt, ten pomocowy dla osób bezdomnych, jest skierowany do osób w Dublinie, z Dublina, a ten wsparcie psychologiczne i tak dalej, on już jest do wszystkich Polaków w Irlandii i też, co ważne, też do dzieci, także rodzice, nauczyciele, lekarze mogą skierować dzieci do nas. I właśnie może jeszcze powiem, jak można skierować, jak można uzyskać takie skierowanie, czyli albo można bezpośrednio do mnie napisać na e-mail, albo na przykład poprosić swojego pracownika socjalnego, nauczyciela w szkole polonijnej, dajmy na to, albo lekarza, lub może to być oczywiście też Irlandczyk, my współpracujemy, czyli na przykład pracownik socjalny irlandzki czy lekarz irlandzki, my współpracujemy z różnymi instytucjami tutaj w Irlandii, Barka jest bardzo dobrze znana, także nie powinno być z tym żadnego problemu, żeby po prostu zgłosić się do nas, także ten proces jest bardzo, bardzo prosty.
1: A powiedz mi, a jak to jest, bo jednak jakby nie było, to Barka jest organizacją polską. Jak to jest właśnie, jak organizujecie obcokrajowcom typu właśnie z Rumunii czy komuś? Nie ma tej bariery językowej, czy też macie właśnie takich wolontariuszy, którzy pracują z wami?
2: No powiedzmy, że jest bariera językowa, ale jakby no jesteśmy w stanie sobie z nią poradzić. Czasami korzystamy z pomocy tłumacza, ale rzadko. Tłumaczy, no właśnie tych różnych języków. Jest to rzadko, ponieważ no my jednak często musimy działać szybko i bardzo sprawnie, więc organizacja tej spotkania z tłumaczem, no czasami nawet się nie zdąży tak zrobić, ale my po prostu działamy w ten sposób, że współpracujemy bardzo ściśle z różnymi irlandzkimi organizacjami i to te organizacje pomocowe kierują do nas beneficjentów. Też współpracujemy z Gardą, z Airport Police, z więzieniami, ze szpitalami. Więc te osoby, które do nas trafiają, jakby one są do nas kierowane z takim listem polecającym, także tak opisującym, jaki jest problem, jakie jest źródło problemów tej osoby. Jakby my już mamy tą pewną wiedzę, jaka pomoc jest potrzebna. Także no, staramy się rozmawiać z tymi osobami i czasami to jest łatwe, bo znają angielski, a czasami jest trudne, bo nie znają, albo są inne problemy, tak? Bo są osoby z problemami mentalnymi, z którymi no, jest bardzo trudno czasami się porozumieć. Ale mamy swoje metody, no, używamy no, urządzeń do tłumaczenia i też troszeczkę podchwyciliśmy takie najważniejsze zwroty w różnych językach. No pomaga też rosyjski, wyniesiony gdzieś tam jeszcze ze szkoły, niemiecki. No i radzimy sobie.
1: A dużo jest właśnie osób, które poszukują tego typu pomocy?
2: No tak, jest dużo, oczywiście. Może nawet trudno. Nieraz nie zdajemy sobie sprawy, ile osób jest tak naprawdę potrzebujących tego typu pomocy. Jest to takie dość, no jeżeli ktoś nie ma takiej potrzeby, to jakby nawet o tym nie wie, przejdzie obok i nie wie, że ktoś ma taki problem, no tak. Niesamowity.
1: Nie widać tego.
2: Tak. Tak, my tutaj w Barce na stałe, tutaj, to jest mały projekt tutaj, ten dubliński, bo tutaj pracują dwie osoby na stałe i my co roku wspieramy w powrotach prawie 200 osób, a zgłasza się oczywiście dużo więcej, tylko nie każdy się kwalifikuje do tej pomocy i nie każdy też ostatecznie z niej skorzysta, bo niektórzy rezygnują, zrywają kontakt, To jest różnie, oczywiście, bo to czasami jest tak, że trzeba pomóc w wyjeździe w jeden dzień, w ciągu jednego dnia od kontaktu, a czasami to może trwać kilka miesięcy, odkąd osoba na przykład zgłosi się do nas lub zostanie przez kogoś zgłoszona do czasu, kiedy wyjedzie lub czasem nie wyjedzie. No, różnie bardzo się to układa.
1: A jak znajdujecie właśnie takie osoby, które potrzebują? One się same zgłaszają, czy raczej właśnie tak jak wspomniałaś, że to jest polecenie przez kogoś?
2: No, w związku z tym, że właśnie tu jest mały ten projekt, na przykład dajmy na to dla porównania, w Holandii pracuje 100 osób, a tutaj pracują dwie. To my polegamy, żeby mieć pewność, że damy radę jakby pomóc tylu osobom, ile tego potrzebuje, i też, że nie będzie to wykorzystywanie systemu, no to korzystamy właśnie z systemu skierowań, czyli tak jak mówiłam, te instytucje, czyli różne jadłodajnie, różne ośrodki odwykowe, noclegownie, szpitale, więzienia, policja lotniskowa, ambasady, konsulaty. Te instytucje do nas kierują osoby. I my głównie polegamy na tych skierowaniach. Też sami jakby wykonujemy coś takiego jak street walking, czyli po prostu też pracujemy na zewnątrz, jakby nawiązując relacje z takimi osobami, to się nazywa takie patrole uliczne, czyli po prostu chodzimy po ulicach Dublina, patrzymy co tam, jeżeli jest osoba bezdomna, to na przykład rozmawiamy z obcokrajowcami, którzy ewentualnie chcieliby wyjechać. No i tak to właśnie jest. No też są skierowania oczywiście przez innych bezdomnych, przez takie przekazywanie informacji, że taka barka jest. Też pojawiamy się właśnie w centrach pomocy dziennej, w jadłodajniach, i tam też obsługa nas bardzo dobrze zna, i też ci stali bywalcy też nas znają. Także to jest takie, relacje tego typu są budowane od kilkunastu lat. I tam, gdzie my jesteśmy potrzebni, gdzie ta nasza pomoc jest potrzebna, to rzeczywiście jesteśmy dość dobrze znani.
1: A powiedz mi jeszcze tak właśnie, bo to często są jakieś tragedie życiowe, często są to osoby, które mają duże problemy. Jak sobie radzisz właśnie tak pod kątem psychicznym z tym wszystkim? Nie jest to dla ciebie jakieś obciążenie za duże?
2: Jeszcze może dodam do poprzedniego pytania, że też osoba może zgłosić się do nas sama, a na przykład napisać e-mail czy zadzwonić, albo też, że no, jak to członkowie społeczeństwa, tak? Jeżeli widzimy, że ktoś by potrzebował takiej pomocy, to też może do nas zgłosić osobę. To nie musi być tylko instytucja. Natomiast co do mnie, no tak, to szczególnie na początku, kiedy zaczynałam pracę, to było bardzo obciążające, nie powiem, bo jakby nie stykałam się aż tak bardzo z takimi problemami, bardzo one mnie dotykały. Ale z czasem wypracowuje się tą taką odporność, ale nie obojętność, tak, żeby to było jasne, że po prostu bardziej jestem nastawiona na pomoc, ale nie na takie pomagierstwo, nie wiem jak to nazwać, że to po prostu jestem w stanie te emocje do pewnego stopnia tak zmniejszyć, żeby one nie brały góry nade mną, nie przynosiły się na przykład na moje życie rodzinne czy inne w ogóle prywatne, a skutecznie pomagać, tak, bo niekoniecznie zawsze trzeba się bardzo wczuwać w sytuację, żeby komuś skutecznie pomóc, bo gdybym miała się wczuwać tak w każdą sytuację, w każdą tragedię, to no nie dałabym rady, tak. I też mamy swój system superwizji, mamy swoje wsparcie, mamy takie nasze takie grupy wsparcia w barce wewnętrzne, bo ponieważ barka jest bardzo, bardzo dużą organizacją, więc spotykamy się regularnie, pracownicy spotykają się regularnie ze sobą i też online, akurat w naszym przypadku, i też mamy spotkania z psychologiem, także no to na pewno jest bardzo potrzebne. No ja też dbam o ten taki well-being, o to, żeby jednak było żebym miała ten czas na inne rzeczy. Aczkolwiek to jest dosyć trudne, bo to jest taka praca w nienormowanym czasie, co mi ogólnie odpowiada, ale czasami jest też uciążliwe, bo czasami trzeba jechać gdzieś późnym wieczorem, w weekend, czasami, jak mówiłam, trzeba podróżować z kimś do jego kraju, co zajmuje na przykład 2 dni, nie zawsze się da wrócić w tym samym dniu, często się pracuje wieczorem. Ale jednak dbamy o to, żeby to wszystko było wszystko, co możemy, robimy w czasach takich socjalnych, jak to się mówi, społecznych, że w takich godzinach takich, no powiedzmy, nazwijmy to biurowych, tak, żeby to mniej więcej było, jeżeli się da. Mhm.
1: No każda osoba trafiająca tam właśnie do was, to na pewno jest ta dramatyczna historia. Jesteś w stanie powiedzieć jakąś właśnie taka, która zapadła ci w pamięć, taka, gdzie tam naprawdę to wykazało tą pomoc?
2: No tak, takich historii jest bardzo dużo. Dajmy na to, ostatnio teraz jeszcze pracujemy z tą osobą. No bardzo trudne są sytuacje, przede wszystkim kiedy dzieci są zaangażowane w tą tragedię i też kiedy są choroby psychiczne. No, ponieważ osoba, która na przykład, dajmy na to, choruje na schizofrenię i ma małe wsparcie albo nie ma żadnego wsparcia rodziny, no to jest bardzo trudno ją wyciągnąć z tego, ponieważ ona sama się bojkotuje, jakby ucieka przed tą pomocą, nie bierze leków i tak dalej. I można by było naprawdę wiele dla niej zrobić, no ale się nie da czasami. Teraz mieliśmy taką sytuację, że akurat była osoba, która miała problemy mentalne, ale Polka tutaj, i sytuację obserwowaliśmy. Po prostu co jakiś czas jej rodzina się z nami kontaktowała z Polski i my jakby próbowaliśmy jej pomóc, ale ona jakby miała jeszcze jakieś mieszkanie socjalne, znaczy jakieś z dofinansowaniem jakimś, dopłatą. I jeszcze po prostu chyba były 3 podejścia do jej powrotu. Już chciała niby stąd wyjeżdżać, a potem rezygnowała, wycofywała się. No bo to jest bardzo trudne zmienić tak życie. To się tak wydaje, że jest łatwo stąd wyjechać, ale jeżeli ktoś tutaj był przez 15 lat i Polskę w ogóle na przykład bardzo rzadko odwiedza, to jest bardzo trudna decyzja.
1: To jest jak wyjazd do innego kraju, nie?
2: Tak, to jest
1: całkowita,
2: tak,
1: zmiana. Tak, no wyjeżdżamy ze świadomością jakąś właśnie zostawienia kraju takiego i wydaje nam się, że wracamy do tego samego, a tu przez te lata się bardzo dużo zmienia. No, na dobrą sprawę wszystko się zmienia, mimo to, że budynki i te wszystkie, cała otoczka jest prawie taka sama, nie?
2: Tak, i też my się zmieniamy. Dużo osób, jeżeli tutaj...
1: Tak. To też
2: tak, jest. Jeżeli ktoś tutaj rozwijał się, pracował nad sobą, czy żył jakby, no był aktywny zawodowo i tak dalej, czy rodzinnie, był w tym społeczeństwie, no to on ma tą swoją taką siłę, tak, mentalną, żeby sobie poradzić ze zmianą. Natomiast ktoś, kto tutaj po prostu popadał w coraz większe problemy, na przykład psychiczne, jego choroba się pogłębiała, czy uzależnienie, no to niestety to już jest trochę inaczej. I u tej pani było tak, że ona dopiero jak do tego swojego dna, jakby uderzyła w to swoje dno, można powiedzieć, czyli została wyrzucona dosłownie w kapciach z tego mieszkania, no to dopiero wtedy skutecznie wreszcie po prostu poleciała do tej Polski. No bo tam my uważaliśmy, że dla niej to jest lepiej. Ona też wyrażała taką chęć. No my nie decydujemy oczywiście za nikogo, nie mamy takiego prawa. Bo tam miała wsparcie rodziny i tam było dla niej, no sama po prostu chciała też wrócić. I wreszcie chyba, to mi się wydaje, że to był 4. raz, kiedy po prostu ona wreszcie się udało i ona po prostu poleciała do tej Polski. Także no to jest taki sukces, bardzo się z tego cieszymy, bo tam ma szansę na leczenie, że ktoś o nią będzie dbał i miejmy nadzieję, że jej stan się poprawi. No są ludzie w takich naprawdę w matni, można powiedzieć. Na przykład często jest tak, że cały czas, no nie wiem, czy tu słuchacze sobie zdają sprawę, ale cały czas problem handlu ludźmi, czyli human trafficking, po prostu cały czas istnieje i to jest... obrębie Unii, tak, że przyjeżdżają ludzie, którzy na przykład 10 lat byli w Irlandii i pracowali za dosłownie miskę ryżu. I to, no i to po prostu cały czas się dzieje. Na szczęście bardzo mało wśród Polaków. No nie jest to lepiej, że gdzieś to się tam dzieje, ale akurat Polacy, muszę powiedzieć, że bardzo rzadko się to zdarza. Ale na przykład też są takie sytuacje trudne bardzo, kiedy przyjeżdża, dajmy na to, kobieta, szczególnie przyjeżdża z dzieckiem lub z dziećmi do jakiegoś pana, którego poznała, ponieważ był, dajmy na to, ktoś jest pan, który mieszka w Irlandii na co dzień, pojechał do Polski na urlop i tam poznał jakąś panią, naobiecywał jej po prostu złote góry. I ona, wierząc w to, po jakiejś tam krótkiej znajomości, dajmy na to, bierze, zabiera swoje dzieci i to nie rzadko jest tak, że te dzieci mają na przykład diagnozy, tak, są w jakimś leczeniu i one po prostu zdarza się, że wyrywają je z tego systemu, no prawdopodobnie po to, żeby, no, w nadziei na lepsze życie i przyjeżdżają tutaj, dajmy na to, na jakąś wioskę, gdzie pan wynajmuje jakiś domek, dajmy na to, czy pokój, czy cokolwiek. I, no i po prostu bez żadnej znajomości języka, bez żadnej znajomości Irlandii, z zasad tutaj panujących, przyjeżdżają i nagle się okazuje, że ta osoba jest albo uzależniona, albo jest przemocowa. I to jest po prostu, no to są tragedie, bo kobiety są, dajmy na to, bite, czy w jakikolwiek inny sposób są stosowana wobec nich przemoc. Zabrany na przykład paszport i im się wydaje, że nie ma dla nich drogi wyjścia. No i właśnie to bardzo się cieszę, kiedy udaje nam się uratować jakby taką osobę, bo chciałam do wszystkich zaapelować, że tutaj słuchaczy, że nie ma sytuacji bez wyjścia naprawdę. I to, że ktoś stracił czy zabrał ktoś paszport komuś, to absolutnie w ogóle w niczym nie przeszkadza, żeby stąd wyjechać, bo my jesteśmy w stanie pomóc w wyrobieniu paszportu, nawet jeżeli ktoś nie ma pieniędzy i jesteśmy w stanie zapłacić za to. Także no, jeżeli ktokolwiek słucha tutaj, kto jest w jakiejś, wydaje mu się, że jest w sytuacji bez wyjścia, to naprawdę niech spróbuje coś zrobić.
1: Skontaktować się. No albo jeżeli zna i słyszał taką historię o kimś takim, tak, to zawsze może podpowiedzieć, jeżeli sam nie jest w stanie tej osobie pomóc, to tutaj właśnie zgłosić się do Anety. Także no tak, super. Nawet... No. I tutaj jeszcze ja dodam, bo wspomniałaś tam właśnie, że tutaj pomoc wydajecie, a później jakby człowiek, który zostaje skierowany do kraju, tam też może na barkę liczyć, tak?
2: Tak, w Polsce można liczyć na wsparcie jak najbardziej. To też właśnie dodam do tego, że wydaje nam się, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Na przykład ktoś tutaj, że tak powiem, no niszczeje, marnieje, stacza się, bo myśli, że w Polsce nie ma dokąd pójść, nikt go tam nie przyjmie, no to właśnie wtedy jest taka możliwość, żeby zgłosić się do barki w Polsce i tam po prostu trafić do jednego z domów wspólnotowych, albo w Poznaniu, albo pod Poznaniem. I osoba, która tam trafia, jakby ma możliwość naprawdę dużego rozwoju potem, bo jakby po przyjeździe ona jest rozmowa z taką osobą, są oceniane jej potrzeby. I w zależności od tego jest kierowana w różne miejsca, albo na przykład może trafić do ośrodka odwykowego, albo może zostać w barce i po prostu tam jakby wypocząć przez jakiś czas, zregenerować się i potem na przykład przystąpić do różnych programów edukacyjnych, albo tam na miejscu w jakiś sposób pomagać. No jest naprawdę dużo, dużo różnych możliwości. Można zostać w barce bardzo długo, a można zostać na przykład tydzień, trochę się podreperować, że tak powiem, i wtedy z godnością wrócić do rodziny, bo dla nas też to jest ważne. No to nie chodzi o to, żeby kogoś wypchnąć, wysłać na przykład z ulicy na ulicę i tak bez sensu po prostu. No naszym celem jest to, żeby osoby sytuację jednak poprawić. Dlatego dbamy o to, żeby przed wyjazdem też, jeżeli jest taka możliwość, osoba, jeżeli wraca do rodziny i na przykład ma brudne ubrania, czy sama się nie kąpała, to jakby kierujemy, mówimy, gdzie może, czy prowadzimy, gdzie może się wykąpać, gdzie może pobrać czystą odzież. My też mamy czasami możliwość zakupu jakiejś prostej odzieży, czy plecaka, czy walizki. I to zwykłe ogolenie się, wykąpanie, no to już zupełnie zmienia. No dajmy na to, ktoś nie widział, matka nie widziała syna przez 10 lat albo nawet 2 lata i nagle, no to mógłby być szok, tak? I dla tego powracającego i dla tej matki, czy im tam dzieci.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!